Tvoja i moja pomlad. Tvoj i moj radio. Radio Salomon. Najlepša pomlad.